0: patrz. Smacz. Dawaj. Robotacz. Robotacz. Dawaj.
1: Dawaj.
0: Puszczasz.